Kola mabuto yo kira kini Kapusta ni nzambe ya mawa Nzambe wego mengoneza li mawa Nzambe wego mengoneza li ngolu Nzambe wego mengoneza li ngolu